0: Arime mojiga bwanje nanga mavenda inopa ngombe mbuzi nkumba inopa galu nkumana mizia kulindi mbuzi mugwidwa miendo ili kuri kuna uri nyama imene miendo yake inatenga gari mese zimene njo timagulitsa pomaliza ndi mbuzi yake inaliyonda ndi zimenezi ngoli mbuzi imene ionetsa ti kuli inali ndi coronavirus ndi inaonda kwa basi mvera nthawi ndi 1:30
1: kani za chigawo cha tete ndizowonjezerapo.